0: Słoneczna Brygada już nie śpi. Słoneczna Brygada mówi wam dzień dobry w składzie Piotr Jachim.
1: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Wstawajcie razem z nami, bo kto wcześniej wstaje w piątek, ten siłą rzeczy ma odrobinkę jednak dłuższy weekend. A my spoglądamy na zegary i na zegarach już szósta. W kalendarzu piątek, 17 dzień lipca i już teraz zapraszamy was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Wyrok w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie jest już gotowy. Projekt zmian w ochronie zdrowia. Na początek sezonu piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań wygrał Superpuchar. Miriam Lipińska. Na 20 lat więzienia stołeczny sąd skazał Łukasza Żaka. Mężczyzna 2 lata temu pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prowadził samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę, jednocześnie korzystając z telefonu. Uderzył w prawidłowo jadącą osobówkę, której kierowca zginął na miejscu. 3 osoby zostały ciężko ranne. To żona kierowcy, a także 2 dzieci. Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostawił w swoim samochodzie ranną pasażerkę. Wszystkie okoliczności składają się na surowy wyrok, ocenił prawnik i karnista, profesor Mikołaj Małecki.
3: Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
2: Wyrok nie jest prawomocny, obrończyni skazanego zapowiedziała apelację. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limit zarobków lekarzy – 240 zł brutto za godzinę.
4: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
2: Mówi ministra zdrowia. Rząd przyjmie pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. Prezydent musi dziś podjąć decyzję. Na jego podpis czeka ustawa o statusie osoby najbliższej dotycząca związków nieformalnych. Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę? Próbował dowiedzieć się tego Wawrzyniec-Zakrzewski.
5: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
6: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji. Przywileje są dla małżeństw. No nie można tworzyć nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje.
5: PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutne minimum. Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że 2 dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznej.
2: Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. I na koniec sport. Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie. Super Puchar, a za tydzień rusza piłkarska Ekstraklasa.
7: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Gdybyście jechali drogą numer 10 od Stargardu w stronę Szczecina, to przed A6 traficie na 2 miejsca z robotami drogowymi, a za miastem utrudnienia na A6 przed granicą z Niemcami.
8: No to wróćmy jeszcze na drogę S10, bo tutaj cała seria prac drogowych, ograniczeń prędkości i utrudnień pomiędzy Piłą i Kaliszem Pomorskim. Zwolnijcie i bądźcie ostrożni.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj może padać i grzmieć niemal w całym kraju, poza Mazowszem, ziemią łódzką i ziemią świętokrzyską. Będzie gorąco, od 28 nad morzem do 32 w centrum i na ziemi lubuskiej.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, po szóstej sprawdzimy, czy kaczor Donald dalej zażywa tabakę.
1: Co? A także sprawdzimy, czy już nie śpicie. W końcu mamy piątek, weekend, idzie Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Gramy Pet Shop Boys. 5 po 6.

0: Wciąż legendy budzi nas o poranku. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy wam w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 6:11 na zegarach, a wita was słoneczna brygada Radia Złote Przeboje. 17 lipca dzisiaj mamy i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 71 lat temu otwarto pierwszy Disneyland, no i dzisiaj świętujemy także Dzień Tabaki oraz Dzień Emoji.
0: No i pytanie, którą emotką opisaliby słuchacze swój piątkowy poranek, czy jest to uśmiechnięta buźka, czy może ziewająca buźka, a może jeszcze coś innego. 22, 4, 4 i 3. Zaraz zapraszamy was na apel piątkowy, poranny, wakacyjny. Dzwońcie, a my słuchamy na dzień dobry Edyty Górniak. 12 po 6.

0: Tak wam gra tylko słynoczna Brygada Radia Złote Przeboje, 19 minut po 6. Effort, David i Words. No różne słowa cisną się na usta o tej porze. No z tych cenzuralnych to można cytować. Spać mi się chce i jeszcze 5 minut. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W piątkowy poranek wam mówimy. Słoneczna Brygada w duecie. Za chwilę też całkiem niezły duet. Whitney Houston, George Michael razem będą śpiewać, a wcześniej Steve Miller Band. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Inwestycja w Szczecinie, o której wszyscy mówią? Osiedle Nowa Przystań na Kępie Parnickiej przy ulicy Hejki. Lokalizacja tuż przy rzece. Kaskadowa architektura nawiązująca do monumentalnych statków i zapierające dech w piersiach widoki z okien. Skorzystaj z promocji. Teraz mieszkania od 10 tysięcy za metr gotowe do odbioru. Zapraszamy na obejrzenie mieszkania pokazowego. Osiedle Nowa Przystań przy ulicy Hejki od pewnego dewelopera Siemaszko. Szczegóły na www.siemaszko.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Taki duet, takie głosy nie zdarzają się na co dzień. To jest kumulacja dwóch wielkich głosów. Whitney Houston i George Michael przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 6:32 na zegarach. No i my sprawdzamy, czy o tej porze wczesnej w piątek nie śpicie.
1: No cześć, nie śpię. O. Myślę. Raz wszyscy bronią zwierzątek. Mhm. No i mam dylemat. Czy wakacje spędzone na Krecie będą uznane za znęcanie się zwierzętami?
2: Nie trzeba tak daleko. Polecamy Żabno, Rybnice, Jeżewo albo Wilkowyje.
0: Prawda? Po co się tarabanić tak daleko?
2: Dokładnie. 22 4 4 3 0 to jest z kolei telefon dla spóźnionych. No, nasz apel poranny, zatem zapraszamy dzwońcie, a już teraz Rivers of Babylon, Bonnie M. Tak wam gramy 28 minut przed 7.

0: zeszłym roku zaśpiewała dla fanów w Polsce, a obecnie Nena kontynuuje swoją europejską trasę koncertową Nena Live 2026. Występuje w plenerach i w halach na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Danii czy Holandii. Nena w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry w piątek.
1: A już za chwilę na naszej antenie absolutna legenda i rekordzista muzycznej branży. Na swoim koncie ma 25 statuetek Grammy, co czyni go jednym z najczęściej nagradzanych artystów w historii. Stevie Wonder zagra jeden ze swoich największych złotych przebojów. Zostańcie z nami.

0: Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Tak brzmi muzyka organowa w radiu, ale grana na żywo dopiero robi wrażenie. 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 19 czerwca do 28 sierpnia w każdy piątek o 19 w Katedrze w Kamieniu Pomorskim. Festiwal organowy /kamień.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
7: Ach, ta drżąca powieka...
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Wolne lato. Dzwońcie.
1: W naszej porannej, wakacyjnej dyskusji podejmujemy różne tematy. W piątki zazwyczaj bardzo lekkie tematy i tak się właśnie zastanawiamy, gdyby życie miało smaczek, to czym powinno smakować?
2: No może kaszanką? O. Albo marynatą do karkówki? O. A może po prostu kluskami z truskawkami albo konserwą turystyczną?
1: Albo dorszem z frytkami. No to są wakacyjne smaki rzeczywiście. 22 44 i 30 to jest telefon i poranek poranek@złoteprzeboje.pl to jest mail. Napiszcie, zadzwońcie. No i wygrajcie od nas złotą kawę ze Słoneczną Brygadą na pudełku. Żeby życie miało smaczek, to czym powinno smakować? Mniam, mniam, 22 44 i 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Zagraliśmy piosenkę Gabriela Fleszara z kategorii Meteo, kroplą deszczu, a na więcej pogodowych faktów zapraszamy już za chwilę, zaraz po wiadomościach Radia Złote Przeboje o 7.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel and Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: W kalendarzu piątek 17 lipca, a już teraz przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 7.
7: To są newsy na 7. Ula Myszkinis. Piłkarski superpuchar trafił do Lecha Poznań. Kolejorz wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Mecz oglądał Marcin Powideł.
8: Zabrzanie objęli prowadzenie po golu Maksyma Chłania, wyrównał Antoni Kozubal, a kolejne bramki zdobyli niezawodny kapitan zespołu Mikel Isak oraz Pablo Rodriguez. Próba generalna mistrza Polski przed obroną tytułu wypadła obiecująco.
7: Mecze pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy w przyszły weekend. Z kolei w tę niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata poprowadzi go Słoweniec Slavko Vincic. To jego pierwszy finał w karierze. Mecz gwiazd Argentyny i Hiszpanii rozpocznie się o 21 czasu polskiego. I jeszcze a propos gwiazd, 13 lot próbny statku kosmicznego Starship firmy SpaceX został odwołany na 60 sekund przed startem. Wystąpiły problemy z silnikami rakiety. Żadna z dotychczasowych prób nie zakończyła się pełnym sukcesem.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Lech Poznań z Super Pucharem Polskim. Przed własną publicznością mistrzowie kraju pokonali Górnika Zabrze 3-1. To triumfator Pucharu Polski prowadził 1-0 po golu Maksyma Chłania, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Antoni Kozubal, a w drugiej połowie do siatki trafili Mikael Isak i Pablo Rodriguez. Lech po Super Puchar Polski sięgnął po raz 7. Belgtim Merliem wygrał po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Wyprzedził Holendra Olava Kuja oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tego edycji Wielkiej Pętli, a żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogačar, który również wygrał 3 etapy.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Pogoda.
1: Do końca piątku może padać i grzmieć niemal w całym kraju, poza Mazowszem, ziemią łódzką i świętokrzyską. Będzie ciepło, a nawet upalnie, od 28 nad Bałtykiem do 32 w centrum i na ziemi lubuskiej.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry. Po siódmej zajrzymy na chwilę na wczorajszy koncert Beaty Kozidrak, na którym zabrakło prądu, ale nie zabrakło fanów i mikrofonu Radia Złote Przeboje.
1: No tak, po siódmej też sprawdzimy trzy pogodowe miejscówki, czyli zaprosimy was na trzy po trzy, jak to się mówi. A teraz zagramy upalną Samba de Janeiro Bellini w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Trzy po siódmej.

0: Heart of Glass. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Zagraliśmy Blondie 10 minut po siódmej, a teraz zajrzymy na chwilę na wczorajszy koncert Beaty Kozidrak, który to koncert odbył się w wyjątkowym miejscu na łąkowej scenie folwarku Ruchenka na było blisko, na Mazowszu.
1: I był to koncert, na którym zabrakło prądu, ale nie zabrakło fanów. No i nie zabrakło także mikrofonu Radia Złote Przeboje. No i pytanie główne to publiczności brzmi, jak się podobało?
2: Fantastycznie, fantastycznie. Jeszcze raz fantastycznie.
3: Zresztą bardzo koncerty zawsze są wspaniałe. Miałam okazję być w ubiegłym roku na Torwarze. Było wspaniale. Super.
4: Podobało mi się bardzo, jak na każdym koncercie w Ruchence. Ale dzisiejszy koncert był wyjątkowy, bo dzisiejsza artystka to jest gwiazda mojej młodości. Wszystkie przeboje znam, bawię się świetnie i cieszę się, że Beata nadal śpiewa.
5: Bardzo się podobało, to jest przepiękne miejsce, a pani Beata tylko po prostu je ukoronowała.
6: Bawiliśmy się super.
5: Bardzo elegancko.
7: Bardzo się podobało.
8: Było warto przyjechać ponad 300 km dla Beaty.
9: Koncert był wspaniały, naprawdę bardzo nam się podobało.
0: Jak słychać, fani Beaty byli przeszczęśliwi. No a cały koncert poprowadził nasz kolega z porannego programu Radia Złote Przeboje, czyli Piotr Jaworski, z którym jeszcze tego poranka się połączymy. Eddie Grant nam teraz będzie śpiewał w Radiu Złote Przeboje w piątkowy poranek. Gramy na to jak na lato. 12 po 7.

0: Niedawno wspólnym koncertem w Warszawie świętowali 50 lat w muzycznej branży, wspólnych lat. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, a my z okazji piątku proponujemy drugą 50, najlepiej z jakimś soczkiem świeżo wyciskanym kombi w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato 18 po 7.
1: Ta 50 na drugą nóżkę w weekend, natomiast szykują nam się fantastyczne piłkarskie emocje. W niedzielę finał mundialu. Hiszpania zagra oczywiście z obrońcami tytułu, czyli reprezentacją Argentyny. No i w klimacie piłki zostaniemy, bo zagra dla nas żona szkockiego piłkarza, czyli Amy MacDonald. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zadaszenia tarasowe? Buzz Art. Markizy i rolety? Buzz Art. Meble outdoorowe? Też Buzz Art w Szczecinie przy Grabowej 1. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Zadaszenia tarasowe, lamelowe, materiałowe i szklane, markizy, meble outdoorowe, rolety i więcej. Szczecin, Grabowa 1. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do salonu w Szczecinie przy Grabowej 1.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: Sprawdzamy kolejne 3 pogodowe miejscówki, bo nas w wakacje wszędzie pełno. Dzisiaj miejsca, w których jest pełno piasku i nie będą to rowy. Na początek złote piaski Bułgarii. 29 stopni i słońce, czyli tak jak w Polsce.
2: No tylko woda cieplejsza. Morze Czarne ma tam 25 stopni. Dla porównania, w polskich piaskach na Mierzei Wiślanej Bałtyk nagrzany już prawie do 16 stopni. No uważajcie, żebyście się przypadkiem nie przegrzali.
1: Za to powietrze w piaskach ma dzisiaj osiągnąć 29 stopni. Miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni w tym sezonie. I jeszcze jedno piaszczyste miejsce. Pustynia Błędowska w pobliskich miejscowościach Chechło i Klucze. Dzisiaj 26 stopni Celsjusza w cieniu.
2: Temperatury wody nie podamy, bo jak wiadomo, nie ma wody na pustyni. A Beata wiedziała, co śpiewała, gdyż na pustyni Błędowskiej teledysk nagrywała.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: Wielki przebój z samej połowy lat 90. Over My Shoulder, Mike i Mechanicy w Radiu Złote Przeboje. No najgorsze, co możesz usłyszeć od mechaników, to uszczelka pod głowicą i rozrząd do roboty. No tego wam nie życzymy przed wakacyjnymi wyjazdami. Dzień dobry, 24 minuty przed 8.
1: Dzień dobry, w piątek literka T będzie sponsorem naszych najbliższych muzycznych planów. The Hooters, znaczy to się zaczyna od T. Tom Jones też się od T zaczyna. Za chwilę tak wam zagramy, bo gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorożności, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedrożu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Zastanawiamy się od rana, żeby lato miało smaczek, to czym powinno smakować? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Lato smakowałoby pysznymi lodami.
3: Lato smakuje poziomkami, agrestem, jagodami, czarną porzeczką, bobem.
4: Moje życie smakuje teraz letnimi owocami. To jest po prostu, cały rok czekam na te właśnie wszystkie czereśnie, maliny, no i warzywa również. Po prostu to jest smak mojego życia.
1: Poziomki, agrest, a gdzie konserwa turystyczna? 22, 4 czwórki i 3 zera i poranek @złoteprzeboje.pl. Napiszcie, zadzwońcie i wygrajcie od nas złotą kawę ze Słoneczną Brygadą na pudełku w nagrodę za udział w dyskusji. Żeby lato miało smaczek, to czym powinno smakować? 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: 90. w polskiej muzyce mocno rozrywkowej. Właśnie tak brzmiały Natalia Kukulska w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za niespełna 5 minut będzie 8 i przeniesiemy się do studia wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
20: Mamy piątek, 17 dzień lipca i już teraz zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 8:00.
21: To są newsy na 8:00. Ula Myszkinis, zapraszam. Hiszpania płonie po ekstremalnych upałach. Służby ewakuowały mieszkańców kilku miejscowości w prowincji Saragossa. Płonie też Kanada. Dym z pożarów dotarł do Stanów Zjednoczonych, a przez warunki pogodowe odwołany został mecz Chicago Fire, w którym miał zadebiutować Lewy. O szczegółach Marcin Powideł.
22: Stężenie pyłów zostało mocno przekroczone i w związku z tym mecz przełożono na 6 października.
21: A debiut Lewego prawdopodobnie 23 lipca w meczu Chicago Fire z Interem Miami. Wracamy do Polski. Tauron chce wesprzeć przedsiębiorców poszkodowanych przez katastrofę ekologiczną w okolicach Pilchowic. Właściciele firm nie mogą przyjmować turystów, a tym samym zarabiać. Spółka zapowiada organizację koncertów i bon turystyczny na wzór tego po COVID-zie. Rozważa też umorzenie rachunków za prąd.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Dzisiaj może padać, a także grzmieć niemal w całym kraju, poza Mazowszem, ziemią łódzką i świętokrzyską. Będzie gorąco, od 28 nad morzem do 32 w centrum i na ziemi lubuskiej.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry. Po ósmej pojawi się u nas owocowa lista przebojów na wakacje.
2: Po ósmej też wyślemy komuś ze słuchaczy kawowy prezent za udział w naszym wakacyjnym cyklu Mamy Lato, dzwońcie. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a gramy One Way Ticket Eruption. Dwie po ósmej.

0: Bardzo przyjemne dźwięki w piątek o poranku. Loveful, The Cardigans w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 9 minut po 8. A teraz chcemy wam zaserwować sałatkę owocową na śniadanie, bo trzeba przyznać, że nawet na poszczególne owoce są mody.
1: I to jeszcze jak? No. Poza tym, że Polacy kochają truskawki, to przecież swego czasu odkryli mango albo litchi. No, ale czasem wraca także moda na lekko zapomniane owoce, jak agrest.
0: Chociaż trzeba przyznać, że tego lata chyba wróciła moda na wiśnie i mandaryny. A teraz będzie inny duet przy mikrofonie. Sean Paul i Sasha grają i śpiewają w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing.

0: 28 lat ma ten przebój Cher.
1: Niemożliwe.
0: Nie do wiary. Brzmi cudownie, świeżo i klubowo. Tak wam zagraliśmy w piątkowy poranek. Można przy tym przeboju było sobie już planować roztańczony weekend. Cher w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 16 minut po 8.
1: Mniej niż zero to na szczęście nie prognoza dla Mielna ani dla Stegny, tylko prognoza muzyczna dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Lady Punk już za kilka chwil na naszej antenie. Zostańcie z nami.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny prostata. Która z metod usunięcia prostaty jest lepsza? Laparoskopia czy operacja? Co jeść, by dbać o zdrowie prostaty? Oraz najnowsze terapie na raka prostaty. Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Musisz wejść na wyższy poziom?
8: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy, drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato, a żeby lato miało smaczek, to czym powinno smakować? To był taki lekki temat, jak na piątkowy poranek przystało. I uwaga, uwaga, czas na podsumowanie.
2: Żeby lato miało smaczek, to musi smakować takim polskim daniem narodowo-eksportowym. Ziemniaczkami, ze skwarkami i ze siadłym mlekiem.
3: Lato powinno smakować tak jak spotkanie z ukochanym w malinowym chruśniaku.
4: Żeby lato miało smaczek, to koperek i ziemniaczek, do tego jeszcze kefir oraz sadzone jajko.
5: Lato powinno smakować piaskiem i solą.
1: No właśnie. I za ten ostatni głos, za piasek i sól, wysyłamy złotą kawę ze Słoneczną Brygadą na pudełku, a po weekendzie powróci Słoneczna Brygada razem z nowymi tematami do dyskusji i z nowymi hurtowymi ilościami kawy.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Złote przeboje zespół Fleetwood Mac, który powstał w roku, w którym zainstalowano pierwszy bankomat na świecie. Powstała też pierwsza dyskietka, zegar kwarcowy i młot hydrauliczny, a był to rok 1967, czyli niewiele po bitwie pod Grunwaldem.
1: Punkt obowiązkowy każdego urlopu z kolei to piasek, parawan i morska bryza, a u nas nawet więcej, nie tylko morza, prawdziwy ocean. Bili ocean za chwilę u nas, no bo gramy na to jak na lato.
2: Złote przeboje.
3: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Inwestycja w Szczecinie, o której wszyscy mówią? Osiedle Nowa Przystań, na Kępie Parnickiej przy ulicy Hejki. Lokalizacja tuż przy rzece, kaskadowa architektura nawiązująca do monumentalnych statków i zapierające dech w piersiach widoki z okien. Skorzystaj z promocji. Teraz mieszkania od 10 tysięcy za metr gotowe do odbioru. Zapraszamy na obejrzenie mieszkania pokazowego. Osiedle Nowa Przystań przy ulicy Hejki od pewnego dewelopera Siemaszko. Szczegóły na www.siemaszko.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
5: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Zabierz złote na wakacje.
1: Może na Mazurach siedząc z wędką w szuwarach, a może podczas porannego joggingu nad bałtycką plażą. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej tego lata i dlaczego? To jest nasze pytanie do Was. Odpowiedzcie na to pytanie oryginalnie, a zagracie o fajną kasę.
2: Tysiaka, w naszej zabawie zgarnęły już sympatyczne panie Natalia ze Szczecina, Jadzia z Siemianowic Śląskich, a także Kasia z Katowic. No i Wy też możecie wygrać 1000 złotych polskich.
1: Możecie. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. Zgłoście się za darmo do zabawy. Zabierz złote na wakacje. Kolejny finał i kolejny 1000 będzie do zdobycia zaraz po weekendzie w poniedziałkowy poranek o 9:30. Zapraszamy.

0: jeśli pamiętacie początki tego boys bandu, to możemy sobie podać ręce. New Kids on the Block zagrali w radiu Złote Przeboje. Piątkowy poranek, gramy na to jak na lato, a za chwilę przeniesiemy się do studia wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: gratis. Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: 17 lipca w piątek słuchacie radia Złote Przeboje, na zegarach punktualnie 9, a my zapraszamy na wiadomości.
11: To są newsy na 9, Ula Myszkinis. Na przejazdach kolejowych, na trasach do popularnych miejsc wakacyjnego wypoczynku spotkacie dziś kolejarzy i policjantów. Trwa akcja Bezpieczny Piątek. Ma sprawić, że liczba ofiar wypadków na przejazdach kolejowych spadnie. Teraz o skargach listonoszy. Solidarność Pocztowa alarmuje. Nawet kilkaset złotych miesięcznie mają dokładać do swojej pracy listonosze korzystający z prywatnych samochodów. Co na to Poczta Polska sprawdził Szymon Kastelik.
12: Odpowiada, że wypłacała już dodatek paliwowy w tym roku, ale problem rozumie i chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut. W planach są służbowe samochody oraz rowery elektryczne.
11: Zmiany mają być wprowadzane stopniowo. Gwiazdorska obsada i budżet na poziomie 250 milionów dolarów. Od dziś w kinach Odyseja. Christopher Nolan przyznaje, że to jeden z najtrudniejszych filmów, jakie zrealizował. Czy przebije sukces Oppenheimera? Zobaczymy.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Robert Lewandowski jeszcze nie zadebiutuje w Chicago Fire. To dlatego, że zaplanowany na dziś mecz piłkarskiej ligi MLS z Vancouver Whitecaps został przełożony ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nas ciągnął nad okolice wskutek pożarów w Kanadzie. Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować za tydzień w Miami przeciwko Interowi. A już jutro w Miami, przedostatni mecz mundialu, Francja zagra z Anglią o trzecie miejsce. Nastroje w obu drużynach są fatalne po przegranych półfinałach i pewnie na granie o brąz nikt nie ma już ochoty. Niewykluczone, że w składach drużyn dojdzie do sporych zmian. A w niedzielę wielki finał w Nowym Jorku. Hiszpania kontra Argentyna.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda.
10: Do końca piątku może padać i grzmieć niemal w całym kraju, poza Warszawą, Łodzią i Kielcami. Przygotujmy się na wysokie temperatury. Będzie od 28 nad morzem do 32, a nawet 33 w cieniu w centrum i na ziemi lubuskiej. Jutro dalej mokro i burzowo, w niedzielę mniej deszczu, ale chłodniej.
13: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
10: To właśnie jesteśmy my, Słoneczna Brygada. Uśmiechamy się do was szerzej niż zwykle, a to z powodu tego, że mamy piątek.
16: I po dziewiątej powspominamy wczorajszy koncert Beaty Kozidrak, a teraz gramy na to jak na lato. 2 minuty po dziewiątej, Depeche Mode.

0: Anything for Love to jest ten przebój, z którego Meat Loaf był najbardziej znany, ale pamiętamy też, że przez lata grał przecież rolę Eddiego w musicalu The Rocky Horror Picture Show. To był musical z wampirami w roli głównej. Dzisiaj niestety niedobra pogoda dla wampirów, bo będzie sporo słońca.
1: Gramy na to jak na lato. No i gramy najlepiej sprzedający się single roku 1981. Piosenkę, dzięki której Kim Carnes zgarnęła dwie statuetki Grammy. Betty Davis Eyes w piątek, w piąteczek, w piątuniu, 11 minut po dziewiątej.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj Radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady. Jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Zagraliśmy Johnny Hates Jazz. A teraz jeszcze raz zajrzyjmy na chwilę na wczorajszy koncert Beaty Kozidrak, który odbył się w wyjątkowym miejscu na łąkowej scenie folwarku Ruchenka na Mazowszu.
1: To koncert, na którym zabrakło prądu, co prawda, ale nie zabrakło miłośników Beaty i mikrofonu Radia Złote Przeboje, a przy tym mikrofonie Piotr Jaworski z porannego programu Radia Złote Przeboje.
2: Słyszycie, co tu się działo? Koncert, łąkowy koncert Beaty Kozidrak, któremu mieliśmy wielką przyjemność patronować. Ta orkiestra wywoływana przez publiczność, to jest Lipska Orkiestra Koncertowa, a na scenie była i Kasia, córka Beaty, i wyobraźcie sobie, wpadł nawet Ralf Kamiński, ale ona, nasza gwiazda najważniejsza. No jeszcze trzeba było po koncercie o coś Beatę zapytać. Po takim koncercie to pewnie się czujecie obie, jakbyście mogły latać.
3: A z drugiej strony chętnie byśmy wskoczyły do łóżeczka. Znaczy ja bym chętnie ściągnęła z siebie to, co w tej chwili mam. I tak wiesz, prysznic i po prostu spotkała się z moimi cudownymi muzykami, z ludźmi, którzy nas tutaj zaprosili. I tylko podziękować chciałam im, że moje marzenia się spełniają i tak jak powiedziałam, będę robiła, co będę chciała.
4: Możemy robić to, co chcesz, bawić się w berka,
3: tak. Ja chciałam tylko też podziękować cudownemu radiu Złote Przeboje, które gra nasze przeboje.
2: Obiecuję, że my ze swojej strony będziemy zapraszać na wszystkie kolejne koncerty Beata Unplugged. Te koncerty, które mają, to są bez prądu koncerty, powtarzamy, ale to są koncerty, które mają genialną energię, jest jej
3: bardzo
2: tyle.
3: Bardzo ci dziękuję za to.
2: To ja dziękuję. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Zapraszamy was, kochani.
0: A na koniec lipca zabierzemy was na jeszcze jeden koncert Beaty, także Unplugged, koncert pod nazwą Zakochana w Lublinie.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Pięknie na finał piątkowego poranka zaśpiewała dla nas Belinda Carlisle. No i pięknie, dziękujemy, rozpoczynamy oficjalnie ten weekend.
1: To my, piękna, słoneczna brygada poranka w składzie Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Bardzo dziękujemy, życzymy udanego weekendu, uważajcie tylko na burzę. A za chwilę, jak ten grom z jasnego nieba, tutaj przy mikrofonie zasiądzie Tomek Brel.

0: Falco jest być może jedynym artystą muzyki pop, który doczekał się musicalu o sobie w jednym z teatrów w Wiedniu. No i to się świetnie składa. Jak będziemy jechać do Chorwacji, to można sobie zrobić przystanek i obejrzeć. No i to jest plan. 10 za chwilę i sprawdzone wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złoty przybój.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Reklama.
11: 10 właśnie minęła, tu Radio Złote Przeboje, piątkowe przedpołudnie, najlepsze z możliwych. W kalendarzu 17 lipca, czas na sprawdzone wiadomości.
12: Koniec z patostreamingiem. Prezydent podpisał ustawę. Karol Nawrocki zdecydował też, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. A potem apel pomorskiej policji do kierowców, by jeździli ostrożniej. Miriam Lipińska. Prezydent zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o numer PESEL i ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Ale jest też weto. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych. Jeszcze przed decyzją prezydenta ministra Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiadała, że koalicja ma plan B w razie weta. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej.
13: Będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji, po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
12: W zawetowanej ustawie o statusie osoby najbliższej znalazło się prawo m.in. do wspólnego rozliczania podatkowego, informacji medycznej oraz zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Pomorska policja apeluje do kierowców o ostrożność. Przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paweł Radzewicz.
14: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z pomorskiej drogówki.
15: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
14: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
15: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
12: Jeśli obecny trend na drogach się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze lato od dawna. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Mężczyzna zjechał po pracy do bazy, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań. W adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dzisiaj sporo słońca, tylko na zachodzie więcej chmur, no i niestety właśnie od zachodu czeka nas wzrost zachmurzenia i postępujące opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura na szczęście taka jak trzeba, od 28 do 33 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tu od 23 do 27. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. Za kilka minut udamy się na Jamajkę. W planach też zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy, czyli ABBA. No a teraz piosenka, która jest być może najsłynniejszym plagiatem świata. Była przed laty afera, ale na szczęście ci, którzy pożyczyli sobie bez pytania ten utwór od autorów, dogadali się z samymi autorami, co pewnie wszystkim wyszło na dobre. Lambada.

To zespół Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. Panowie pochodzą z Jamajki, no i na muzycznej scenie są od końca lat 60. Muzyka konserwuje i to od zawsze było wiadomo. U nas zresztą też, mimo że klimat zdecydowanie inny. Chociaż z drugiej strony, no to przecież pamiętam, kilka dni temu sprawdzaliśmy, jaka jest pogoda na Jamajce i u nas było jednak nieco cieplej. Piątkowe przedpołudnie to Radio Złote Przeboje. Dzisiaj mała rozgrzewka przed weekendem, chociaż na pewno przypomnimy sobie, co też ciekawego działo się na wczorajszym koncercie Beaty Kozidrak. Było sporo niespodzianek, o tym na pewno jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, czy wygra Polska?
3: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chill out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
6: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod palmy.
7: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
6: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
7: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
8: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Reklama.

0: Takie duety zawsze są zaskakujące. David Bowie i Pat Metheny w radiu Złote Przeboje. Sporo zaskoczenia było też na wczorajszym koncercie Beaty Kozidrak, na którym było radio Złote Przeboje. Piotrek Jaworski przepytywał przed koncertem Beatę Kozidrak, no i już wtedy mówiła, że szykuje niespodzianki.
1: Wystąpię po raz pierwszy tak naprawdę na scenie z moją córką.
2: Aha.
1: I ona zaśpiewa tak, swoją piosenkę, ponieważ ona ma swoje projekty muzyczne.
2: Wspaniale.
1: Więc zgodziła się.
2: Łaskawie. Łatwo nie było.
1: Tak, później zaśpiewamy z moją córką absolutnie premierową piosenkę, której radio nie puszczało.
2: Mhm.
1: Już nie pamiętam, z której płyty, ale to przecież nie jest ważne.
2: Tyle ich było.
1: Tak, piosenka przede wszystkim jest taka zabawowa, powiedzmy. A tak mi się wydawało, że tutaj w tym miejscu chodzi o rozbawienie publiczności. Więc będzie premierowa piosenka. Zaśpiewam to z Kasią. Kasię zaprosiłam później też, żeby ze mną śpiewała.
0: Było pięknie, pewnie równie pięknie będzie na najbliższym koncercie Beaty Kozidrak w Lublinie. Tam również będziemy. Piątkowe przedpołudnie, tu Radio Złote Przeboje, teraz Tanita Tikarama.

I've been

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny prostata. Która z metod usunięcia prostaty jest lepsza? Laparoskopia czy operacja? Co jeść, by dbać o zdrowie prostaty? Oraz najnowsze terapie na raka prostaty. Poradnik dziś w Wyborczej.
8: Nasza wycieczka przejeżdża przez Szczecin. Podziwiajmy inwestycje mieszkaniowe dewelopera Siemaszko. Na prawo widoczna inwestycja przy ulicy Struga. Na legendarnych terenach Targów Szczecińskich, w samym centrum szczecińskiego Prawobrzeża, prowadzi stąd szybki tramwaj do centrum, a szkoły, centra handlowe czy urzędy są zawsze pod ręką.
9: Ceny promocyjne mieszkań od 9500 zł za metr i możliwość obejrzenia mieszkania. Więcej na siemaszko.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie, a pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze

Przepięknie, Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Fani pewnie zastanawiają się, czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby dawna prywatna jego posiadłość, czyli Neverland, była kiedykolwiek udostępniona dla zwiedzających, wzorem choćby posiadłości Elvisa Presleya w Memphis. Szans na to pewnie większych nie ma, co oczywiście nie oznacza, że turyści nie próbują. Owszem, próbują w wakacje zrobić sobie selfie przed bramą wjazdową. Dobre i to. Teraz w Radiu Złote Przeboje Dino, a za niespełna 8 minut sprawdzone wiadomości.

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Zadaszenia tarasowe? Buzz Art. Markizy i rolety? Buzz Art. Meble outdoorowe? Też Buzz Art. W Szczecinie przy Grabowej 1. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Zadaszenia tarasowe, lamelowe, materiałowe i szklane. Markizy, meble outdoorowe, rolety i więcej. Szczecin, Grabowa 1. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do salonu w Szczecinie przy Grabowej 1.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: W kalendarzu piątek, 17 lipca, to oznacza, że 1/4 wakacji już za nami. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Będą kary za patostreaming. Prezydent podpisał ustawę. Wyniki kontroli NIK-u na szpitalnych oddziałach ratunkowych i opóźniony debiut Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu. Miriam Lipińska. Są podpisy, ale jest też weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ważnych ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżanie innych osób. Choć, jak zaznaczył...
14: Nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
13: W tym samym nagraniu prezydent wyjaśnił też, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
14: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
13: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli po kontroli na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a wśród znalezionych nieprawidłowości był zbyt długi czas pracy personelu medycznego. Lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku przez 144 godziny. Przeciążeni byli też ratownicy medyczni. W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie jeden z nich przepracował w miesiącu 456 godzin, czyli średnio ponad 15 godzin każdego dnia. Kontrola wykazała też przeciążenie samych SOR-ów, bo prawie połowa osób, które na nie trafiły, nie potrzebowała doraźnej pomocy, a raczej traktowała je jako sposób ominięcia kolejek w przychodniach. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Ma ona także umożliwić dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informacyjne. informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. I na koniec jeszcze sport. Zaplanowanego na dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago nie będzie. Mecz, w którym Polak miał zagrać po raz pierwszy w nowych barwach, został odwołany z powodu zadymienia miasta i bardzo złego stanu powietrza, spowodowanego pożarami w Kanadzie. Michał Waszkiewicz.
9: Nie o taki ogień chodziło. Miało być Chicago Fire i być może debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Tymczasem jest Fire w Kanadzie i powietrze, które uniemożliwia granie. Zatem Lewandowski ma dodatkowy tydzień na zgranie się z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
15: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
9: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia.
13: Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Na termometrach dzisiaj tak jak lubimy najbardziej, od 28 do 33 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tu najwyżej 27. Dzisiaj sporo słońca, tylko na zachodzie nieco więcej chmur. No i niestety właśnie od zachodu czeka nas wzrost zachmurzenia i postępujące opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. 11 już za nami, ponieważ wakacje pięknie nam się rozkręcają. W końcu już mamy 1/4 za sobą. No to na pewno dzisiaj przed południem poszukamy natchnienia na tak zwane wakacyjne last minute. Będziemy oczywiście podpatrywać gwiazdy, jak wypoczywają. Muzycznie pięknie John Lennon za kilka minut, zespół T-Love. No a teraz idealny chyba kawałek na początek weekendu. Snap!

Cyndi Lauper. Na jej instagramowym profilu znalazłem przepiękne zdjęcie Cyndi Lauper na leżaku. No i tak powinien wyglądać początek wakacji. O to właśnie chodzi. Piątkowe przedpołudnie to Radio Złote Przeboje, prawie 11 minut po 10. Tak jak obiecałem, będziemy oczywiście szukać natchnienia dzisiaj na wakacyjne last minute. Będziemy podpatrywać gwiazdy na urlopie. No a teraz Muniek Staszczyk i zespół T-Love. Też zajrzałem na jego profil instagramowy, no i znalazłem zdjęcie na tle smażalni ryb. Proszę bardzo, można? Można.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Tak brzmi muzyka organowa w radiu, ale grana na żywo dopiero robi wrażenie. 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 19 czerwca do 28 sierpnia w każdy piątek o 19 w Katedrze w Kamieniu Pomorskim. Festiwal organowy /kamień.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflof.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Classics nowo w Radiu Złote Przeboje. Piątkowe przedpołudnie. W planach jeszcze mam dla was m.in. zespół Roxette. Sprawdzimy też, co ciekawego słychać u panów z zespołu OMD przed zbliżającym się polskim koncertem. Tak, tak, to już w sierpniu będziemy się na pewno na niego zapraszać. No a teraz Jerry Halliwell. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Jerry Halliwell, jak to się ładnie mówi, popełniła książkę dla dzieci Rosie Frosty i Królowa Sokołów. To jest część pierwsza. No pewnie w księgarniach za moment pojawi się część druga. Do poczytania na wakacjach, no czemu nie, pod warunkiem oczywiście, że dzieci się uda do książek zagodzić, co wcale takie proste nie jest.

0: bo w media ekspert taniej masz.
1: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel and Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

To jest duet, który już pod koniec lat 80. wstrząsnął listami przebojów na całym świecie. No a zaczęło się przypadkowo od wizyty amerykańskiego studenta w Szwecji, gdzie w radiu usłyszał zespół Roxette, wrócił do Stanów, no i przypadkowo znał się z prezenterem pewnej amerykańskiej stacji radiowej, pokazał mu muzykę Roxette, no i tak zaczął się globalny fenomen tego zespołu. Za niespełna 10 minut 12, koncertowe lato w radiu Złote Przeboje. Wczoraj bawiliśmy się doskonale na koncercie Beaty Kozidrak. Sprawdźcie na naszym Instagramie, jak było. Nie ostatni to koncert Beaty Kozidrak i nie ostatni to koncert w ogóle, no bo przecież będziemy się zapraszać jeszcze na koncert tego zespołu OMD.

0: Aztek Camera w Radiu Złote Przeboje tuż przed południem. Za chwilę pogoda, za chwilę też sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
16: Właśnie minęło południe, piątek w kalendarzu, 17 dzień lipca. Za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
17: Komentarze po wecie prezydenta do ustawy ważnej dla związków nieformalnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o odblokowanie konta i nietypowe trofeum dla zwycięzców piłkarskiego mundialu. Miriam Lipińska. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Prezydent tłumaczy, że nie poprze niczego, co jest quasi-małżeństwem. Karol Nawrocki błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa, uważa europoseł KO, adwokat Michał Wawrykiewicz.
18: Konstytucja w żaden sposób nie zawęża małżeństwa do małżeństwa kobiety i mężczyzny. Jedynie mówi o tym, że chroni państwo polskie takie małżeństwo kobiety i mężczyzny. Natomiast ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. To jest jedynie legislacja, która ma pomóc osobom żyjącym w takich związkach w bardzo czasami prostych sprawach życia codziennego.
17: Gdyby zawetowana ustawa weszła w życie, dawałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowym, prawo do zawarcia umowy przed notariuszem, a w konsekwencji między innymi prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego oraz do zasiłku opiekuńczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odwołała się od decyzji sądu w Brukseli o zablokowaniu jej konta. Blokada środków to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. W całym kraju upalnie nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
19: Napoje chłodzące muszą być o odpowiedniej temperaturze, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
17: Ale dziś już ostatni dzień upałów. Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze, które przyniosą ochłodzenie. Zagranica. Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Szymańskiego związane ze składem rządu. Największe oburzenie wzbudza odwołanie z funkcji ministra obrony Michała Fedorowa, którego jednym z osiągnięć była walka z korupcją w strukturach wojska. Protestujący domagają się jednocześnie dymisji naczelnego dowódcy ukraińskiego wojska, generała Oleksandra Syrskiego, z którym Fedorow był skonfliktowany.
20: Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna.
17: Część protestujących domaga się jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. I na koniec sport, nie tylko złote medale i Puchar Świata. Zwycięzcy finału piłkarskiego mundialu dostaną też pamiątkowe pierścienie, wzorowane na tych, które trafiają do mistrzów amerykańskich lig, między innymi NBA. Pierścienie to kolekcja limitowana. Będzie ich dokładnie 2026. 30 z nich trafi do zwycięskiej drużyny, a pozostałych 1996 będą mogli kupić kibice na całym świecie. Finał mundialu Hiszpania kontra Argentyna w niedzielę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Dzisiaj sporo słońca, tylko na zachodzie więcej chmur, no i niestety właśnie od zachodu czeka nas wzrost zachmurzenia i postępujące opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura na szczęście taka jak trzeba, 28-33 stopnie, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tutaj 27. Zerknąłem też do prognoz na najbliższy weekend, no i co? No jak żeby inaczej, sobota i niedziela z deszczem. No tak, lepszy weekend nawet i deszczowy niż słoneczny poniedziałek, prawda? Na szczęście o muzykę nikt się nie musi martwić, no bo tylko u nas największe hity lat 80. i 90. Tracy Chapman za kilka minut, Fun Factory, no a teraz, ale że ja tego dawno nie słyszałem, Baltimora.

0: No, jak słychać, czasami zapuszczamy się w bardziej odległe rejony niż tylko lata 80. i 90. Czerwone gitary. Takie ładne oczy. No, z pewnością takie wielkie oczy zrobili jakiś czas temu fani zespołu Fun Factory, kiedy to oglądając jeden z ich teledysków stwierdzili: no zaraz, przecież ja to już gdzieś widziałem. No i faktycznie panowie z zespołu Fun Factory postanowili nakręcić teledysk w okolicach Olsztyna, ponoć dlatego, że im się tam po prostu spodobało.
1: Yes, it's true. It's,
2: tak, to prawda. Kręciliśmy ten teledysk w Olsztynie razem z naszym przyjacielem. To jeden z naszych największych fanów. Powiedział: hej, przyjedźcie do nas. I zdecydowaliśmy się kręcić tam teledysk, bo widzieliśmy, jak tam jest pięknie. Przepiękne jezioro. Olsztyn jest bardzo ładny. Dlatego zdecydowaliśmy się nakręcić teledysk w Polsce, w Olsztynie.
0: No i na pewno jest to kolejny pomysł na wakacje last minute, czemu nie? Niektórzy nawet mają blisko. Zespół Fun Factory już za moment, teraz Tracy Chapman w Radiu Złote Przeboje.

0: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
6: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Zespół Tears of Fears w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy pewnie patrzą niecierpliwie na zegar. 12:30, koniec pracy już za niedługo. No nie możemy się doczekać weekendu, ale pewnie niektórzy nie mogą się też doczekać poniedziałku. Już wyjaśniam dlaczego. W poniedziałek oczywiście kolejna odsłona naszej zabawy Zabierz Złote na wakacje. Czyli zabawy, w której można w sposób łatwy i przyjemny podreperować wakacyjny budżet.
1: Uwaga, i teraz ostatnie pytanie. Piasek, który z polskich artystów przez wiele lat używał tego pseudonimu, podaj imię i nazwisko?
2: Andrzej Zasyczny.
1: No i tak, bo co było się stresować, wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
2: Słuchajcie, dzisiaj zrobiliście mi dzień, bo ja mam strasznie trudną rozmowę z szefem przed sobą. Także naprawdę, możecie tutaj uznać się za moich terapeutów.
1: No sama widzisz, jak to wszystko wygląda. Na trudy i znoje, Radio Złote Przeboje.
0: No w poniedziałek będzie kolejna na to szansa. Zapraszam tymczasem na nasze strony internetowe na złoteprzeboje.pl. Tu możecie do zabawy dołączyć.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
19: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
22: Reklama. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Zespół Queen w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Tina Turner, która pamiętam zrobiła niebywałe zamieszanie kilka lat temu, jak to została wypatrzona na pewnym jachcie w Chorwacji. No, może nie ma się co dziwić, w końcu niektórzy artyści nie kombinują i wakacje spędzają tam, gdzie my. Chorwację kocha również Justyna Steczkowska, chociaż kiedy rozmawialiśmy ostatnio, przyznała, że w tym roku nie zdążyła zarezerwować na okrągłe 2 tygodnie swojego apartamentu ulubionego. Spóźniła się kilka dni, no i tak będzie tylko tydzień na Chorwacji. Zawsze coś. No dobrze, Tina Turner teraz, a za niespełna 10 minut 13 wiadomości.

0: Programu był Erste Bank Polska.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Zadaszenia tarasowe? Buzz Art. Markizy i rolety? Buzz Art. Meble outdoorowe? Też Buzz Art. W Szczecinie przy Grabowej 1. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Zadaszenia tarasowe, lamelowe, materiałowe i szklane. Markizy, meble outdoorowe, rolety i więcej. Szczecin, Grabowa 1. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do salonu w Szczecinie przy Grabowej 1.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Właśnie minęła 13, tu Radio Złote Przeboje, 17 lipca w kalendarzu. Czas na sprawdzone wiadomości.
11: Popołudnie z groźnymi burzami są ostrzeżenia. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich i prezesa IPN. Przypomnijmy też zasady bezpiecznego korzystania ze słońca. Miriam Lipińska. Możliwe przerwy w dostawie prądu zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Takie SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Pomorza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego, a także części Mazowsza, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Wszędzie tam synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. W ich trakcie może spaść nawet 50 mm deszczu i grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują od popołudnia do jutrzejszego poranka. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
12: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
11: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez KO i Lewicę, to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Aby mogła objąć funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Z kolei nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany obecny zastępca prezesa, historyk dr Mateusz Szpytma. Jego kandydaturę także musi jeszcze zatwierdzić Senat. Po wyroku dla Łukasza Żaka wracają pytania o inne podobne sprawy. Żak nieprawomocnie został skazany na 20 lat więzienia za to, że 2 lata temu, jadąc przez Warszawę po pijanemu z prędkością 220 km na godzinę, uderzył w inne auto, przez co zginął ojciec rodziny, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. 20 lat, czyli w tym przypadku kara maksymalna, to dla niektórych historyczny wyrok. A jak mówi adwokat Michał Fertak?
13: Obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu jest przykładem i daje zadość.
11: Na wyrok czeka też sprawca innego głośnego wypadku, Sebastian M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierowca wjechał rozpędzonym do 300 km autem w samochód, którym jechała 3-osobowa rodzina, w tym małe dziecko. Po zderzeniu cała trójka spłonęła w aucie. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa w tym procesie 28 lipca. I na koniec zmieniamy temat. Kosmetyk z filtrem UV nie ochroni skóry podczas dłuższego przebywania na słońcu przed groźnymi chorobami. Eksperci Eksperci przypominają, że konieczne jest też, by opalać się z głową, czyli unikać słońca między 11 a 16, a będąc na zewnątrz, poza kremem z filtrem, co najmniej SPF 30, mieć na sobie przewiewne ubranie zakrywające ramiona, nosić kapelusz lub czapkę, które ochronią uszy i kark, a jeśli wejdziemy do wody, by popływać, po wyjściu z niej powinniśmy jeszcze raz nałożyć krem z filtrem.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Na termometrach dzisiaj, tak jak lubimy najbardziej, od 28 do 33 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 27. Sporo słońca, tylko na zachodzie więcej chmur, no i niestety właśnie od zachodu wzrost zachmurzenia i postępujące opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na koniec wrzucę niestety kolejny kamyczek do pogodowego ogródka. Sobota i niedziela mają być deszczowe niestety. No, powiedzieć, że pogoda w te wakacje kaprysi, to tak jakby nic nie powiedzieć. Dobrze, teraz kult, gdy nie ma dzieci. Piosenka, która faktycznie powstała, kiedy dzieci wyjechały na wakacje. No, a Kazik z szanowną małżonką postanowili to uczcić.

do ostatniej nutki, tak jak lubimy najbardziej, Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 13 zaglądamy do prognoz na weekend, no i niestety w nich deszczowo i to bardzo. No dlatego dzisiaj na pewno zabiorę Was jeszcze w cieplejsze rejony. Przekonamy się, gdzie wakacje lubią spędzać znani i lubiani. No jak się przekonacie, czasami kierunki są naprawdę bardzo zaskakujące. Piątkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Teraz mała dama z wielkim głosem, czyli Anastasia.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
6: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
5: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
6: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: Cool and the Gang to był początek lat 80. Dzisiaj podglądamy gwiazdy na wakacjach, szukamy trochę natchnienia na tak zwane wakacyjne last minute. No słuchajcie, przepytywaliśmy gwiazdy, gdzie lubią jeździć i jakie mają wspomnienia z wakacjami z dzieciństwa. Ania Wyszkoni trochę nas zaskoczyła.
1: Pamiętam moje wakacje w Łebie. Bardzo ciężko było mnie wysłać na jakiekolwiek kolonie, obozy. I jako 14-latka pojechałam na kolonie pierwszy raz i właśnie do Łeby. I to był bardzo interesujący czas. Poznałam wiele osób, z którymi później przez dłuższy czas utrzymywałam jeszcze kontakt. I mam taki sentyment do tej miejscowości rzeczywiście. Lubię tam wracać i zawsze jak jestem w okolicy, to właśnie zaglądam do Łeby.
0: No i to jest jeszcze jeden kierunek, który warto wziąć pod uwagę. A propos kierunku, no to zmierzamy w stronę piątkowego popołudnia. Za chwilę Jerzy Tylesiński i spróbujemy się dowiedzieć, co ciekawego będzie miał dzisiaj dla was po południu.

i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Och, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
9: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
8: No właśnie, widzę.
9: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
8: Serio? To czemu ja się tu męczę?
9: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
10: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaksy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy Chill Out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaksy, poczuj, że nic nie musisz.
11: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny prostata. Która z metod usunięcia prostaty jest lepsza? Laparoskopia czy operacja? Co jeść, by dbać o zdrowie prostaty? Oraz najnowsze terapie na raka prostaty. Poradnik dziś w Wyborczej.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
17: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.

0: Pięknie, Dirty Dancing. Ilekroć ten film jest w telewizji, to mimo, że widzieliśmy go setki razy, to i tak oglądamy go po raz kolejny. Chociaż znam osobę, która nie widziała filmu Dirty Dancing. Dzień dobry.
1: Uderz w konsoletę, a mikrofon się odezwie. To ja. Ale słuchaj, zawsze mogę nadrobić. Zresztą, przyznam się bez bicia, nie widziałem również Titanica.
0: Mogę ci powiedzieć, jak się kończy.
1: No więc to akurat wiem. Natomiast nie wiem, co się dzieje po drodze. Nie będziemy mówić o tym, co warto zobaczyć, tylko to, co warto usłyszeć. No to oczywiście jest cały zestaw największych przebojów lat 80. i 90. Lutrusia Magnilo, Miłości zaśpiewa, to dopiero początek naszej muzyki.

0: Ludzie pragną piękna, dlatego jest Radio Złote Przeboje i jest formacja Nieżywych Schabów. Do największych przebojów lat 80. i 90. wracamy po wiadomościach o 14. Uwaga podróżujący, na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportowy. Co to znaczy, powiemy za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
1: Reklama.
0: Jest piątek, jest 17 lipca. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
14: Premier o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ukraina wraca do rozmów z Polską o wymianie migów za drony. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportowy. Miriam Lipińska. Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. W podobnym tonie decyzję Karola Nawrockiego ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
15: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
14: Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawałaby im ustawa. Donald Tusk ucina dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców w czasach drożejących paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi premier dopytywany o to, czy jest szansa na powrót pakietu CPN.
16: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
14: Rządowy program CPN zakończył się z końcem czerwca, a były to obniżona stawka VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych. Jest szansa, że jednak dojdzie do polsko-ukraińskiej wymiany naszych migów na ukraińskie technologie dronowe. Ukraina, która wycofała się wcześniej z negocjacji po tym, jak Polska odmówiła modernizacji organizacji myśliwców na swój koszt, teraz wraca do stołu rozmów, a robi to po tym, jak chęć zakupu naszych migów zadeklarowała Bułgaria.
17: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
14: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz trwają rozmowy na temat serwisowania migów. Wicepremier deklaruje w tej sprawie otwartość, ale podstawą jest wymiana migi za drony. Zarzuty i areszt dla 43-latka ze Strzegomia na Dolnym Śląsku za spowodowanie pożaru nielegalnego składowiska śmieci. Ogień pojawił się na nieczynnym i już nielegalnym składowisku plastików i paliw alternatywnych w minioną sobotę. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, nie przyznał się do winy. Paszport tymczasowy na lotnisku potrafił ratować długo wyczekiwane wakacje. Punkty paszportowe działają już na 7 polskich lotniskach, a właśnie otwarto kolejny w Modlinie. Że są potrzebne, pokazują liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
18: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
19: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
14: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się m.in. przy podróży do USA czy Chin.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W prawie całej Polsce mamy dzisiaj alerty przed upałami. Synoptycy spodziewają się postępujących od zachodu opadów deszczu i burz. Lokalnie może pojawić się grad, a na termometrach od 23 stopni w Szczecinie do 32-33 w okolicach Warszawy. Wodno-rowerowo-kolejowy triatlon wakacyjny proponuje Wam dzisiaj w imieniu Piotra Jaworskiego. Za chwilę program Rusz się, a teraz ruszamy się z grupą Europe. Jerzy Telesiński, nareszcie piątek.

Człowiek od niedawna w berecie, czy też raczej w beretach, bo John Travolta chwali się, że tych z antenką to ma już kilkanaście rozmaitych. No tak patrzę na te zdjęcia, muszę powiedzieć, no cóż, każdy ubiera się tak, jak mu pasuje, ale też jest chyba jakaś taka skłonność, że im człowiek starszy, tym bardziej w berecie, przynajmniej u nas. Za to ta dama ma jak dla mnie wyjątkowo świetny gust, jeśli chodzi o stylówę, a jest to Annie Lennox w Radiu Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Ocean w Radiu Złote Przeboje, w którym, no może nie nad ocean, nie nad ocean wybierzemy się z Piotrem Jaworskim, ale klimaty turystyki wodnej będą na pewno.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy na przygodowy triatlon wakacyjny, czyli wodno-kolejowo-rowerowy maraton rekreacyjny. Ta niewiarygodna przygoda zaczyna się w Mikoszewie przy ujściu Wisły do Bałtyku. Konkurencja pierwsza to pływanie. Tuż przy przeprawie promowej przez Wisłę można wsiąść na pokład motorówki i ruszyć na foki. Te cudne zwierzaki z upodobaniem wygrzewają się na łachach piachu naniesionego przez rzekę do Bałtyku, a ssaki dwunożne z lubością je podglądają. Konkurencja druga to podróż kolejką wąskotorową. Tę znajdziecie w Mikoszewie na prawym brzegu Wisły. Ponieważ pośpiech jest wskazany tylko przy łapaniu much, to żuławska kolej dojazdowa zabierze was w podróż powolną, dając po drodze szansę na podziwianie krajobrazów i zapachów natury wymieszanych tu i ówdzie z aromatem smażalni. Podróż żelaznym szlakiem, czyli coś jak Iron Man, kończy się w Sztutowie. I tu zaczyna się konkurencja trzecia. Kolarstwo, gdyż Mierzeją Wiślaną prowadzi jeden z najpiękniejszych szlaków rowerowych w Polsce, ukryta w lasach. Ocieniona i pachnąca żywicą ścieżka przecina wszystkie turystyczne miejscowości na Mierzei, a te kuszą rybkami, goframi i lodami.
3: Lody! Lody na patyku!
2: Kilka kilometrów przed Krynicą Morską trasa wyprowadza na niewysoki klif i to jest bajeczna jazda z widokiem na Bałtyk. Ścieżka rowerowa i wakacyjny triatlon kończą się w Piaskach. Tam, w maleńkim porcie, znajdziecie łodzie rybackie, suszące się sieci i spacerujące dziki. W centrum smażalnie ryb, restauracje i dziki. Na plaży w Piaskach morze, piasek i dziki. A kawałek dalej na wschód granicę państwową. Za nią jest już Rosja, kraj wielki i dziki.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chill out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media.

Wakacje. Czas dla związków ryzykowny, bo się nagle spędza ze sobą całe dnie i to przez tydzień albo nie daj Boże przez 2 tygodnie z rzędu. No więc niechże wasze życiowe duety brzmią harmonijnie, tak jak ten, czyli Maggie Reilly i My Goldfield na antenie Radia Złote Przeboje. A teraz już Celine Dion i gramy na to jak na lato.

0: That's the way it is. Jest Celine Dion w Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę w wiadomości o 15 powiemy, że paliwo będzie dalej drożeć. Dlaczego i o ile? O tym już za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje w piątek, jest 17 lipca. Posłuchajmy wiadomości.
8: Wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej. Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera bidony i butelki na wodę dla potrzebujących. Polska powinna robić więcej, by walczyć z korupcją, stwierdza raport Komisji Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA i Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach. A ta winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr. Diesel jeszcze mocniej. Mówi analityk rynku paliw z firmy BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
8: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz, ale najprawdopodobniej to był ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa. Upał daje się we znaki osobom w kryzysie bezdomności, dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę dla potrzebujących, mówi Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
10: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są. Wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
8: Zbiórka jest prowadzona m.in. w głównej siedzibie łódzkiego MOPS-u. Brak realnej strategii walki z korupcją, wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali dziś serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków, a także by ograniczyć szerokie immunitety chroniące osoby na najwyższych stanowiskach. Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję w Polsce za rzecz powszechną. Dwa pociski artyleryjskie z II wojny światowej zostały znalezione w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, poinformowała wadowicka policja. Miały średnicę 10 cm. Niebezpieczne przedmioty zabrali i zneutralizowali saperzy z Krakowa. Gwałtowne burze w Niemczech. W Badenii-Wirtembergi zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Padał grat o średnicy 5 cm. Wyrządził poważne szkody. Na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grat samolot musiał awaryjnie lądować. Szczęście mieli ludzie w samochodzie koło miasta Ulm. Na jadące auto spadło drzewo, ale wszyscy wyszli bez szwanku. Mundial się jeszcze nie skończył, a tymczasem ruszył już sezon na polskich boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
11: Mecz w Poznaniu obejrzało wczoraj niemal 40 tysięcy kibiców i byli świadkami niezłego spotkania, w którym Lech był po prostu lepszy, mówi trener Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że do tej pory na koniec każdego sezonu zdobywaliśmy trofeum, to może stwórzmy nową tradycję i zaczynajmy sezon od zdobycia jakiegoś tytułu. Jestem zadowolony. Lech po Super Puchar Polski, w którym mistrz kraju gra ze zdobywcą Pucharu Polski, sięgną po raz siódmy.
8: We wtorek Lech i Górnik zaczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tak, po raz pierwszy mamy w kwalifikacjach dwa zespoły. Kolejusz zacznie od meczu w Danii z Aarhus, a Zabrzanie od meczu w Stambule z Fenerbahce.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Lublin, Rzeszów, Warszawa do 32-33 stopni. Najniższe temperatury w zachodniopomorskim, w Szczecinie dzisiaj 23 stopnie. No i ostrzegamy, bo może pojawić się lokalnie grad. Od zachodu coraz więcej deszczu i burz. 1000 złotych z pocałowaniem w rączkę mam dla Was. Jak zabawa się nazywa, jak się w niej wygrywa i kiedy, powiem za chwilę. Bo najważniejsze jest to, że jest piątek z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam.

Kilka dni temu Oprah Winfrey wróciła wspomnieniami do ostatniej wizyty Whitney Houston w jej programie. To był rok 2009. Dziennikarka opowiadała, że piosenkarka miała wówczas wrócić do nałogu, przewrócić się na scenie. Jak twierdziła, poprosiła publiczność, żeby nie udostępniała zdjęć ani nagrań z tego zdarzenia, ponieważ to mogłoby zrujnować jej życie. Na te słowa zareagowała Pat Houston, szwagierka artystki, osoba zarządzająca jej spuścizną, powiedziała, że Whitney rzeczywiście upadła, jednak wydarzyło się to podczas próby dźwięku, a nie w trakcie nagrania programu. Wilki w trakcie programu Radia Złote Przeboje. Dzięki.

0: sklep. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Mamo, czy wygra Polska?
5: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox,
10: tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
13: No i co, Barbara, co?
12: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
20: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
21: Reklama.

Nieważne ile masz lat, możesz wygrać 1000 złotych w zabawie. Zabierz złote na wakacje, na gofry, na lody, na paliwo i inne przyjemności. No więc taka kasa zawsze się przyda. Już w poniedziałek za samo odebranie telefonu od Radia Złote Przeboje macie 100 złotych na pewno, a do tego do wygrania w sumie jest równy 1000. Zabierz złote na wakacje. Szczegóły tej zabawy znajdziecie na naszej stronie.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zadaszenia tarasowe? Buzz Art. Markizy i rolety? Buzz Art. Meble outdoorowe? Też Buzz Art w Szczecinie przy Grabowej 1. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Zadaszenia tarasowe, lamelowe, materiałowe i szklane, markizy, meble outdoorowe, rolety i więcej. Szczecin, Grabowa 1. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do salonu w Szczecinie przy Grabowej 1.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
15: Oj, Roman.
14: Przy rodzinnym spotkaniu.
15: Taki rachunek sumienia.
14: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
15: Znam ten sposób. Kosztowny.
14: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
15: To dlatego taka koperta.
14: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
16: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
18: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Gdyby przyjrzeć się wszystkim najpoważniejszym notowaniom największych przebojów z roku 88, to Toy Soldiers, amerykańskiej piosenkarki kubańskiego pochodzenia, Martiki, no było w ścisłej czołówce w każdym z nich. Pracowałam od 12 roku życia, zarabiając naprawdę dobre pieniądze, wspominała. Najpierw dziecięca aktorka, która bardzo popularna i często obsadzana, potem chciała realizować się jako piosenkarka. Mogłam sobie pozwolić na luksus nie chodzenia codziennie do pracy, tylko skoncentrowania się na własnym rozwoju i pasjach. No a tę pasję rozwinęła do tego stopnia, że poza tym, że była dziecięcą aktorką, stała się bardzo popularną piosenkarką.

0: Rock DJ Robbie Williams. Największe przeboje lat 80. i 90. Przez całe lato będziemy wam grać. Będziemy mieć dla was tylko sprawdzone wiadomości w tych o 16. O tym, dlaczego frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach, powiemy za chwilę.
1: Złote przeboje.

0: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny prostata. Która z metod usunięcia prostaty jest lepsza? Laparoskopia czy operacja? Co jeść, by dbać o zdrowie prostaty? Oraz najnowsze terapie na raka prostaty. Poradnik dziś w Wyborczej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje. W piątek, 17 lipca, będziemy słuchać wiadomości.
9: Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Rząd krytykuje prezydenta za weto do ustawy o osobie najbliższej. Szymon Marciniak wraca do domu. Sędziował tylko 2 mecze na Mistrzostwach Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Wchodzi w życie ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych. Ma usprawnić prowadzenie postępowań i odciążyć sądy. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo jak twierdzi, za bardzo zbliżałaby umowę cywilnoprawną do małżeństwa. Organizacje LGBT+ twierdzą, że ustawa i tak była przestarzała. Ben O'Connor.
10: Karol Nawrocki weto tłumaczy tym, że ustawa miałaby zagrażać instytucji małżeństwa.
11: Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
10: Choć Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że argumentacja prezydenta nie ma umocowania w rzeczywistości, sama do zawetowanej ustawy odnosi się z dystansem i dodaje, że ustawa była archaicznym rozwiązaniem.
12: My cały czas rozmawiamy o takich półśrodkach, które są archaiczne i sprzed paru dekad. Mamy 2026 rok, w prawie 40 krajach obowiązuje równość małżeńska, kolejne kraje ją wprowadzają, a my nie rozmawiamy już nawet o związkach partnerskich.
10: Dzięki umowie para miałaby wgląd we wzajemną dokumentację medyczną i mogła współdzielić majątek.
9: Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który z plaży miejskiej ukradł defibrylator. Złodziej tłumaczył, że chciał sobie tym urządzeniem zmierzyć ciśnienie. Policja przekazała, że mężczyzna na szczęście nie zdążył zniszczyć urządzenia, dzięki czemu defibrylator wróci na plażę. Tymczasem woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic, a temperatura wody w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni. Na Podlasiu zaczyna się największe spotkanie Białorusinów poza Białorusią, tak zwany Festiwal Przebudzonych, Tutaka. Na Polanie Boryk, obok miejscowości Grudek, impreza potrwa do niedzieli. Będą koncerty białoruskich zespołów, warsztaty, dyskusje i spotkania. Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na piłkarskim mundialu w Ameryce. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony na finał, ale nic z tego, może już wracać do domu. Michał Waszkiewicz.
13: Szymon Marciniak był rozjemcą 2 spotkań w fazie grupowej: Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką, a polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu.
9: Marciniak sędziował poprzedni finał w Katarze i zebrał za tamten mecz bardzo dużo pochwał.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Zaczynamy od najnowszego filmu Christophera Nolana. Reżyser takich hitów jak Interstellar i Oppenheimer tym razem prezentuje Odyseję Homera. Znacie tę historię ze szkolnych lektur. A od dziś w kinach Helios zobaczycie na ekranie Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya, Matta Damona, Toma Hollanda i Roberta Pattinsona. Jeśli jesteście w okolicach Opola, to polecam odwiedzić Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Dziś wystąpi tam Igor Kwiatkowski. W najnowszym programie komik opowiada, jak to jest być introwertykiem w gorącej wodzie kąpanym. I jeszcze coś dla spędzających wakacje na Pomorzu. Od 23 do 26 lipca przy Molo w Sopocie potrwa Festiwal Azjatycki. Jeśli lubicie taką kuchnię, to z pewnością nie wyjdziecie stamtąd głodni.
7: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pogoda.
9: Chmury, deszcz i burze przesuwają się od zachodu. Lokalnie może pojawić się grad, a w prawie całej Polsce obowiązują dzisiaj alerty przed upałami. Temperatury najniższe w zachodniopomorskim, w Szczecinie do 23 stopni, w Warszawie do 32. Dlaczego napoje Zero i napoje Light mogą utrudniać odchudzanie? Powiem wam o 16.30. Zapraszam na program Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witajcie w lipcowym, piątkowym, wakacyjnym Radiu Złote Przeboje.

Nick Kershaw najpierw grał w kilku dość niszowych zespołach, a kiedy już odważył się na karierę solową, szybko zaczął łapać popularność. Której wydanie piosenki The Riddle z 1984 roku tylko pomogło ustalić jego pozycję? I takie właśnie. Nietuzinkowe gwiazdy gram wam w radiu Złote Przeboje. Teraz skok do roku 97, Katrina and the Waves i piosenka z Eurowizji. Uwaga!

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Tak brzmi muzyka organowa w radiu, ale grana na żywo dopiero robi wrażenie. 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 19 czerwca do 28 sierpnia w każdy piątek o 19 w katedrze w Kamieniu Pomorskim. Festiwal organowy /kamień.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
11: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie, co dobre.

0: Isn't she lovely? Zapytuje Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz będzie o dietetycznych napojach, które w diecie mogą w ogóle nie pomagać, wręcz przeciwnie.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Półki sklepowe pełne są napojów gazowanych bez kalorii albo napojów typu light. Wydaje się, że to niezły kompromis, który pozwala cieszyć się słodkim smakiem i nie przybierać na wadze. Ale ludzki organizm to nie kalkulator. Sporo zależy również od tego, jak słodki smak wpływa na nasz mózg, odczuwanie głodu i ogólne podejście do kalorii. Na przykład jeżeli ktoś wybiera burgera, frytki i napój gazowany zero, może mieć wrażenie, że przynajmniej napój jest mniej kaloryczny, ale oszczędności na klasycznym napoju gazowanym nie rekompensują całego wysoko energetycznego posiłku. Jeszcze gorsza jest sytuacja, gdy ktoś po napoju dietetycznym sięga po deser, myśląc, że teraz to może sobie na niego pozwolić. To zachowania kompensacyjne. Nie chodzi o słabą wolę, ale o powszechny mechanizm psychologiczny. Kiedy czujemy, że dokonaliśmy zdrowszego wyboru, jesteśmy bardziej skłonni pójść na ustępstwa. I tu czai się niebezpieczeństwo.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: Musisz wejść na wyższy poziom?
14: Tak. Sięgnij po Aresto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
17: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
2: Zaczynają się weekendowe wyjazdy, drogi wyjazdowe z większych miast zatłoczone. Pogoda nie uprzyjemnia podróży na zachodzie Polski, tutaj możliwe burze. W pozostałej części kraju bardziej doskwiera upał. Zakończyły się już prace na S7 po wypadku między Mławą a Płońskiem. Samochód uderzył tam w bariery energochłonne, jeden pas był zablokowany w kierunku Warszawy, ale już jedziemy bez utrudnień.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

Myślę, że między rokiem 1984 w muzyce, a rokiem 1994 jest ogromna różnica. Rok 84 i Modern Talking, a rok 94 to już będzie Edyta Górniak. Swoją drogą ta, która niedawno, a propos upływającego czasu, powiedziała: wydaje mi się, że postęp technologiczny nie jest dziś tak dużym wyzwaniem jak zachowanie człowieczeństwa. A jeśli chodzi o muzykę, zawsze była dla mnie przestrzenią bliskości z drugim człowiekiem, a także impulsem przebudzenia jego własnej prawdy.

To nie ja. Zaśpiewała pięknie Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje, w którym będziemy ostrzegać przed burzami, które mogą przechodzić nad Polską. Nadciągają z zachodu na wschód. Jak ta sytuacja wygląda w tej chwili, sprawdzimy o 17.00.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
14: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie w kalendarzach 17 lipca, a na naszej antenie teraz wiadomości.
15: Burze mogą przechodzić nad Polską, idą z zachodu na wschód. Opozycja wspólnie z PSL-em wybrała nowego prezesa IPN-u. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wróciły upały i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców właściwie wszystkich województw. Temperatury przekroczyły dziś 30 stopni. W nocy pogoda będzie gwałtowna. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
16: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
15: Burze mają się utrzymać jeszcze do jutra. Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Głosami większości opozycji i PSL-u. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytma nie uzyska poparcia w Senacie.
17: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. Także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
15: Posada prezesa IPN-u pozostaje nieobsadzona od roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki został prezydentem. Kolegium IPN-u zarekomendowało właśnie Mateusza Szpytmę na jego następcę, a ponad 170 historyków podpisało się pod apelem do Sejmu, by go nie wybierać. Zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki. W planach ponad 150 atrakcji i koncert z okien kamienic, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
18: Mamy dwa dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o godzinie 19.00. Tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
15: Większość wydarzeń jest darmowa. 3000 zł grzywny za nawoływanie do nienawiści. Taki wyrok ogłosił sąd rejonowy w Zamościu na Oliwie O. Kobieta została oskarżona o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji Stop Imigracji w lipcu ubiegłego roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Obrona zapowiada apelację. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne, pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
19: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
20: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
15: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok. Kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się na przykład przy podróży do Stanów Zjednoczonych i do Chin.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Wschodnia Polska upalna, Rzeszów 31, Lublin 30 stopni, 32 stopnie w Warszawie. W Szczecinie 23 stopnie to najniższa temperatura. No i ostrzegamy, od zachodu nadciągają deszcze, burze, lokalnie również z gradem. Piątek o tej godzinie to jest ten moment, że właściwie wszystko jedno, czy macie urlop, jesteście po wakacjach, czy dopiero przed, no to przed wszystkimi samo fajne, czyli weekend. No i największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, polecam się serdecznie.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje. Człowiek utalentowany, ale myślę, że fakt, że spędził 6 dekad w salach pełnych największych osobowości muzycznych i jakimś cudem wyszedł z każdej z nich z przebojowym albumem, to jest dowód na umiejętność większą niż jakakolwiek inna, która mu się przytrafiła, jeśli chodzi o bycie muzykiem, czyli jak zarządzać wielkim ego, a to podobno umiał jak nikt inny. Gram wam na to jak na lato, Johnny Hates Jazz.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Reklama.

Tak dokładnie 40 lat temu śpiewał Bruce Hornsby, który mógłby sobie spokojnie spocząć na laurach, ale dzięki nowemu albumowi Indigo Park, w którym porusza tematy pamięci, starzenia się, wciąż idzie naprzód, dodaje świeże akcenty do tego swojego klasycznego brzmienia i mówi o tym, że całe życie się uczy. Zawsze staram się rozwijać to, co robię, w nowych, ekscytujących kierunkach i tworzyć brzmienie, którego wcześniej nie słyszałem. To jest dla mnie wyzwanie. Takie są właśnie nasze gwiazdy. Gram wam je na to, jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Zadaszenia tarasowe? Buzz Art. Markizy i rolety? Buzz Art. Meble outdoorowe? Też Buzz Art. W Szczecinie przy Grabowej 1. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Zadaszenia tarasowe, lamelowe, materiałowe i szklane. Markizy, meble outdoorowe, rolety i więcej. Szczecin, Grabowa 1. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do salonu w Szczecinie przy Grabowej 1.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
11: Złote przeboje w drodze.
12: 2 kilometry ma zator na A4 w Małopolsce. Za węzłem Brzesko bus zderzył się z barierkami. Jeden pas w kierunku Katowic jest nieprzejezdny. Wahadło też na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem. Zapalił się tam samochód. To zjazd z ekspresowej piątki przy węźle Bydgoszcz-Opławiec.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
14: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Grupa Toto i Afryka, 1982 rok. No i już jesteśmy troszkę w takim nastroju imprezowym, ale tak naprawdę to po 18 będziemy na dobre w nastroju imprezowym. Wojtek Babiarczyk już tłumaczy dlaczego. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór. Powiedziałeś o tej Afryce. Dzisiaj w niektórych częściach w Polsce to też było prawie jak w Afryce, powyżej 30 stopni, ale ja po godzinie 18 będę was schładzał i to bardzo przyjemnie. Tymi najpiękniejszymi tanecznymi kawałkami lat 80. i 90. będzie się działo. Będą także niespodzianki z lat 90. Jeśli pamiętacie takie fajne, taneczne kawałki z tamtych czasów, to koniecznie bądźcie razem z nami od 18.

0: Och, jak tu nie zakochać się w jej głosie. Koniec lat 80. Liza Stansfield w radiu Złote Przeboje. Przez całe lato gramy wam te najpiękniejsze kawałki lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po informacjach sportowych, które punktualnie o 18.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Reklama. 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy kolejny weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Slavko Vincic będzie sędzią finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną, co czyni go pierwszym Słoweńcem, który dostąpił tego zaszczytu. W naszym kraju Słoweniec nie ma najlepszej opinii, bo sędziował mecz barażowy pomiędzy Polską a Szwecją. Po dniu przerwy na parkiet w Chicago wracają za to polscy siatkarze. Tym razem przeciwnikami biało-czerwonych w Lidze Narodów będą Brazylijczycy. Kibice w Polsce muszą się jednak zaopatrzyć w mocną kawę, bo pojedynek zacznie się o 3 w nocy.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Pogoda.
9: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami w całym kraju. Jutro czeka nas prawdziwy pogodowy koktajl. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie nad samym morzem w Mielnie. Termometry pokażą zaledwie do 19 stopni. Gorąco będzie w Lublinie, tam nawet do 29. 5, 4, 3, 2, 1. To panie i panowie, to odpalamy kolejny wakacyjny weekend ze złotymi przebojami. No i zaczynamy także dobrą wakacyjną imprezę. Mam nadzieję, że humory wam dopisują, bo jesteśmy już dawno po pracy, no i teraz możemy się oddać samym przyjemnościom, no choćby w delektowaniu się tymi największymi tanecznymi kawałkami lat 80. i 90. To na dobry początek wielka, nieobecna Bonnie Tyler.
11: Dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

jakby tak wyciągnąć jedno zdanie z piosenki Kasi Klich, lepszy model, no to śmiało by pasowało do mojej zmywarki, która wczoraj odmówiła współpracy. Minął termin twojej przydatności, gwarancja nie obejmuje cię. To już prawie 13 minut po godzinie 18. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Dobra Wakacyjna Impreza. Jeszcze do 22 mam dla was ocean tych najbardziej tanecznych numerów lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który pochodzi z Nigerii, ale do Szwecji przyjechał, by studiować stomatologię, aby dorobić do czesnego. Pracował jako DJ w klubie muzycznym, w którym zauważył go pewien producent muzyczny. No i tak fotel dentystyczny zamienił na estradę. It's My Life i Dr. Alban w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Podczas debiutu tej piosenki na festiwalu w Sopocie Maryla Rodowicz wjechała na scenę Opery Leśnej czerwonym maluchem, co w tamtych czasach było oznaką luksusu. Tu Radio Złote Przeboje, w ten piątkowy wieczór, to jest dobra impreza jeszcze do 22. No a za moment, panie i panowie, pojawi się gwiazda, która odrzuciła rolę w filmie Stevena Spielberga Kolor Purpury, a to będzie Tina Turner, zatem koniecznie zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Tak brzmi muzyka organowa w radiu, ale grana na żywo dopiero robi wrażenie. 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 19 czerwca do 28 sierpnia w każdy piątek o 19 w Katedrze w Kamieniu Pomorskim. Festiwal organowy /kamień.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM.

Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków. Ta artysta, który w latach 80. pokonał Madonnę i Michaela Jacksona, jeśli chodzi o sprzedaż płyt w Wielkiej Brytanii. Shakin' Stevens w dobrej, wakacyjnej, piątkowej imprezie w Radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 19. To teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie powiedziała te słowa. Dopóki nie będziesz gotowa, by wyglądać głupio, nigdy nie będziesz miała szansy na bycie kimś wielkim. Te słowa padły w wywiadzie Cher, która niedawno skończyła 80 lat. Ostatnio gdzieś tam buszowałem w sieci i znalazłem informację od niej, że ona powiedziała, że jeszcze chce pokazać swoim fanom, że ma tyle energii, że przynajmniej przez 20 lat będzie na scenie. No to tylko pozazdrościć i trzymać mocno kciuki nie tylko na jej kolejną trasę koncertową po świecie, ale być może także na jej nowe kawałki. To zapnijcie pasy, bo to będzie piosenka prosto z filmu Syreny.

0: Andrzej Piaseczny jeszcze bliżej. Wy też, kochani, bądźcie bardzo blisko Radia Złote Przeboje, bo to, co najlepsze, dopiero przed nami, już po 19:00 między innymi George Michael, a także Olivia Newton-John i John Travolta, czyli idealne kawałki na piątkowy, weekendowy wieczór. Zatem bądźcie blisko.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT.

0: W wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
17: Wygrałem.
16: Słucham?
17: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
18: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
16: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
19: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
20: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
21: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
22: To jest dobra wakacyjna impreza z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 19:00, pora na informacje sportowe.
23: Sport w 30 sekund.
24: Błażej Kulesza, zapraszam. Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. To największy sukces w historii dla szwajcarskiego kolarza. W klasyfikacji generalnej jednak pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje mundial, a w zasadzie jego finałową przerwę. Ta potrwa nie 15, a 30 minut. A to w związku z koncertem, w którym mają zagrać m.in. Coldplay, Shakira czy Madonna. Finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl, pyta z sarkazmem były szef tej organizacji.
23: Pogoda.
22: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami w całym kraju. W sobotę w Polsce przelotne opady deszczu i burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Mielnie 19 stopni, a gorąco będzie w okolicach Lublina. Tam termometry pokażą nawet do 29. To już minuta po godzinie 19:00. To z wielką przyjemnością i radością zaczynamy wspólnie drugą godzinę dobrej wakacyjnej imprezy, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A na dobry początek piosenka, która pojawiła się w słynnym musicalu Grease. Premiera tego musicalu miała miejsce latem 78 roku. Olivia Newton-John i John Travolta już teraz w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato.
23: Dobra impreza.
0: Radio

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Piosenkę napisał i zaaranżował i wyprodukował całkowicie sam George Michael, jego słynne Faith w radiu Złote Przeboje. Warto jeszcze dodać, że ten numer to także najważniejszy kamień milowy w jego karierze, który definiuje jego przejście od idola nastolatek do tak naprawdę dojrzałego faceta. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Dobra Wakacyjna Impreza jeszcze do 22.11, 11 minut po godzinie 19.00. To teraz pora na zespół, który na początku swojej kariery grał muzykę country, ale po 10 latach stwierdził jednak, że coś jest chyba nie tak, trzeba pójść w całkiem innym kierunku. No i poszli pod koniec lat 70. A mowa o dziewczynach z tego zespołu, to siostry Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Zanim zaczął karierę muzyczną, pracował jako monter i ślusarz w fabryce samochodów John Paul Young. W piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. A jak to, kochani, wam zaczął się początek weekendu? No to mam nadzieję, że już za moment zostaniecie z nami, bo mam dla was kolejną porcję tych najbardziej tanecznych kawałków lat 80. i 90. To No Mercy i między innymi Budka Sufera pojawią się już za moment w Radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Zadaszenia tarasowe? Buzz Art. Markizy i rolety? Buzz Art. Meble outdoorowe? Też Buzz Art w Szczecinie przy Grabowej 1. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Zadaszenia tarasowe, lamelowe, materiałowe i szklane, markizy, meble outdoorowe, rolety i więcej. Szczecin, Grabowa 1. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do salonu w Szczecinie przy Grabowej 1.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marianów Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
13: I w niej pewnie jeszcze więcej.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Aż mi się wokół łza zakręciła przy tej piosence, bo powróciły wspomnienia z lat 80. No i czasy podstawówki Pretenders w Radiu Złote Przeboje. A to jest program Dobra Wakacyjna Piątkowa Impreza, która jeszcze do 22. Teraz za 19 minut będzie 20. To pora na artystę, który tak naprawdę prowadził raczej wyciszony i skromny tryb życia. No i stronił od hucznych imprez, ale za to komponował piosenki, przy których do dziś bawimy się znakomicie. Marek Grechuta i Nie dokazuj.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Artysta od zawsze związany z zespołem Frankie Goes to Hollywood, ale w 1989 roku postanowił wybrać karierę solową. Nagrał parę numerów, no m.in. ten kawałek. Holly Johnson i Americanos w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lata do tych gorących numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, że powrócimy tuż po 20. Zatem zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Reklama. To już 20 na zegarach. Jeśli nie macie żadnych planów na ten piątkowy wieczór, no to gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeszcze przez 2 godziny mam dla Was największe taneczne kawałki lat 80. i 90. No i od takiego tanecznego numeru już teraz zaczynamy. Suzy Quatro i Chris Norman.
19: Dobra impreza.

Ta piosenka ma w sobie więcej słodkości niż gofry z bitą śmietaną i owocami jedzone na nadmorskiej promenadzie. Amanda Lear w dobrej, wakacyjnej imprezie, w której uwielbiam zaskakiwać was także piosenkami zespołu Queen. No to teraz pora na numer, który zaczyna się delikatnie niczym baranek na środku tego numeru. To naprawdę prawdziwy muzyczny wulkan, a my gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. To już teraz Don't Stop Me Now.

A od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera, która trwała zaledwie 4 lata, ale dziewczyny dały się poznać całemu światu. Wielokrotnie koncertowały także w Japonii. Podobno do dziś Japończycy kochają piosenki zespołu Spice Girls. To Wannabe w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a jeszcze do 22. Dobra wakacyjna impreza. Jak wy tam spędzacie po drugiej stronie ten czas, dajcie znać. Czekam na wasze sygnały 22, 4, 4 i 3, 0. A już za moment Celine Dion i Kombi.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupuj.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Marian,
12: a
11: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
11: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Nie ma zysku Kombi, no i Grzegorz Skamiński, który niedawno powiedział nam historię, jak sam zbudował sobie pierwszą gitarę.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. No, Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia.
0: Przy najbliższej okazji muszę zapytać Grzegorza Skawińskiego, czy ta gitara gdzieś tam jeszcze na strychu przetrwała. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Dobra Wakacyjna Impreza, to teraz piosenka, która od czasu do czasu gościła na boiskach podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, oczywiście w tym roku to Opus i słynne Life is Life w Radiu Złote Przeboje.

prosto z Andaluzji, Los de Rio, no i słynna Macarena w radiu Złote Przeboje. A do takich tanecznych kawałków lat 80. i 90. powrócimy wspólnie już po 21:00, zatem zostańcie z nami.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie,

0: ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteria da kręci wszędzie.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
4: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Reklama.
2: To już 21 na zegarach. Wakacyjny wieczór spędzacie z programem Dobra Impreza i tak będzie jeszcze do 22. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie także nie zabraknie tanecznych numerów lat 80. i 90. Przypomnę wam także niezły kawałek Madonny, który zaczyna się od takich słów. Ale więcej pojawi się już za kilka minut, a na dobry wieczór już teraz Belinda.
3: Dobra Impreza.

mało kto pamięta, że w 69 roku wziął udział w krajowych eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji w Wielkiej Brytanii, no i zajął przedostatnie miejsce. Sir Elton John w dobrej wakacyjnej imprezie w radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 21:00. To teraz mam dla was piosenkę prosto z filmu Układ prawie idealny, a ten numer już teraz w piątkowy wieczór zaśpiewa nam Madonna, American Pie.

0: Idealny kawałek do podróżowania samochodem z rodziną na wakacje, czy też na urlop. Można nucić mój jest ten kawałek podłogi Mr. Zub w radiu. Złote przeboje w ten piątkowy wieczór, a to jest dobra impreza jeszcze do 22. Teraz 27 minut po 21. To już za moment pojawi się niemiecki zespół tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. 25 lat temu latem wypuszcza ten singiel i on błyskawicznie ląduje na europejskich szczytach list przebojów, a także przebija się do amerykańskich list. Już za moment ATC w Radio Złote Przeboje, zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi. A każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek o 6:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Nasza wycieczka przejeżdża przez Szczecin. Podziwiajmy inwestycje mieszkaniowe dewelopera Siemaszko. Na prawo widoczna inwestycja przy ulicy Struga. Na legendarnych terenach Targów Szczecińskich, w samym centrum szczecińskiego Prawobrzeża, prowadzi stąd szybki tramwaj do centrum, a szkoły, centra handlowe czy urzędy są zawsze pod ręką.
9: Ceny promocyjne mieszkań od 9500 zł za metr i możliwość obejrzenia mieszkania. Więcej na siemaszko.pl.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
17: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: No, ci panowie z Media Expert.
17: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
18: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
20: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

To zespół, który w latach 90. miał być konkurencyjny formacją dla grupy Backstreet Boys. No tak się jednak nie stało, ale jeden z liderów tego zespołu, czyli Justin Timberlake, do dziś robi nie tylko oszałamiającą karierę muzyczną, ale także karierę jako aktor. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Dobra Wakacyjna Impreza za kwadrans 22. To teraz pora na piosenkę, którą idealnie słucha się w blasku księżyca. To Sunny Bonnie M, a my gramy na to jak na lato.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super.

0: super. Tylko co na to moja wątroba?
1: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
6: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Reklama.

gadają, że to jest...

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

To jest radio Złote Przeboje.